Marketing Radio Konjica. Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter.